piesne w kapanty, rock'n'roll na placu. Na mnie bie kaput, skoro poderany i pozlaczen prsten, nabawlen u gracu.